0: shake, shake, wee, shake, wee, shake, woo.
1: Singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa, singa